0: W tym zmysle witajcie k nam do Boranie. Co na 3 stopniu pokazał termometr w mieście na maksymalnie 22 dżęca biegu dnia jeszcze zalezę. A co jeszcze temy dżęca rano nastupa, to wie Bettina Wiatz. Witaj do Boranie.
1: Hej do Boranie. No hej, takie wiedro, ja by rekwa idealne zauknienie czerašako je. No i ukupanskie lito startowało, a to tiež tu budyšinie, tu maja mianujcy no ukupansku šulu, povovansku šulu za povovanie. A vladaniu, tam je so Lydia Mačijova čera vobladovala. Nostki sme čera tiež zonili ze Slepo, slepianská farárka v opušti konc leta v osadu tiež o tom dženca ráno viace. A ladame do příchoda a na vesové vice menujúce miestru im na příchodný folklórny festival v Užica klitu je zase tak daleko. Čera je přihotovanský úbiok po liečnej přestavce prvý raz kokao, što sú tam všetko v obrečeli tiež o tom dženca ráno viace.
0: Co dom, popečeš? Jedom!

Rene Sotisch, Gentrano, Znami, Romage, Stawacze, Nikoci, Sużno, Popoczu, Drozy, Hiszcze, przyjemy wam wszystkim. Przyjemne a dobre ranie.

0: dreht. Im spisch nie tyk nie moj, doble się a tam kowa moj. Gdzież tu
1: mogą mi? To by znacz niech tu szkoli tu, boko mik dżarzycz. Ale czas piesia je pięć hodzin, je na cicci.
2: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranie. Honio Wužiske kliniki wukubuja netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachowa šula za strootniske povovanja votorena. Doromade posta vučomniku je do vukubvanja startovalo, dotaj su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalni povovanski šulurci dža přichodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi Wužice džažeč. Ze samsnie przyczyny też niemska železnica swojskich fachowców honikecach wukubuje, a to za dwa aż dziarzynie koliu. Kwalifikacyjski centrum tam drehiżo od 2024 maja tola z nowym wukubwanskim lietom su honikecach szulu powiecili, kotry się nietko toho runia posta wuczomniku swoje wukubwanie zapoczało. Slepianska farárka Jadwiga Malinková opuścilica k prinemu decembri ze svojbnych przyczyn svoju dotalnú vosadu. O tym informovaše ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nua duše pastoka ve vojeruskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepianské vosadže a je so tam celý čas tiež vo serbskosť sprucovala a docpiva, zobu rič za so bude do vedomia zvolaná. Kež včera praji vostanie vúboko zviazaná ze serbský holu, ktorý šiše 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové slidženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarjenje a bydlenje Wužiskeho technologiskeho centruma Lautek chce dža klitu naleču votorič. Přetvarnje duše je hale za přestrjencu k modernemu slidženskemu centrumi plače nekak 6 milionu euro a bus brunicovih penjez spichovane. Přichodži chce dža tam namestnje nasledne tvarske materialije kajž konop abo mineraliske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineraliske polimery samo beton, tak projektuje zamoviči. Centrum dživa zromadnje z vysokošulemi, zavodami a slidženskimi laborami honije Wužice. Za Mezinárodný kultúrny festival Wužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za vobdželenie pokazalo. Keš rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašnik, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje predovšem všelaké organizácie ciov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Guaria na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými klitušimi festivalemi Nímsky jednač. A to bych upovešče, kýž namakače týž na internetných stranách a naši dámotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Vostanje dženca, převažnje suho, zdžela slunčne, zdžela tež trochu pokmurene, a to pši maksimalne 23 stopnja. Ničo ne šovke, tuž přejmoj dobru jezbu do džencniše srede, nedom peč, menšino, pona po šestčej.
2: Serbski rozvoz.

0: Čovječ po šestčeche. Na serbskich Schulach a Schulach s modelom 2+ sú miestem přerisku mačanoreční serbsce šulariove menšine viacač pojica pšinže z nemskorečnoch svojbu. A jenož každe 10 z dutych môže sa po 8. letniku o témach šedného dňa tež serbsce rozmoviť. Tuto fakte sú sa na vúriadnym posedžinu serbskej rady Bunželu po rečnej evaluácii zjavne prezentovali, znanosť čo votem tež čera hižo opala nás slyšeli. A kotre konsekvence to netko má, votem je Monika Gerdesová s predsedou serbskej rady Davidom Statnikom a s čvonom rady Julianom Nitschu po rečava.
1: Líčby Bunželu přednošku před serbskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Nitschu.
2: To čone na bývom widzieć, jak ten kuwański system tu kwilu kmane nie ludziom serbszczynu na jednym dosahacym niveau jest posredkować, to je poprawnie to katastrofalne.
1: Po takim je 2 plus praktyckim przesadzeniu zreszcił. Jako prynią nuzową naprawu namietowachu ekspercza wuczbne plany przedziewać, lepiej diferencować.
2: W tym, co jen po tych wuknacach, wo wiele bóle na to kiedźbuje, że one rycz nałożuje, szedną rycz, ryczaną rycz, dożywieja na jednym boku, ale też sami nałożuje, trenuje, zwuczuje. A na tamą boku, gdyby jen pola maczaną rycznych dzieci, na to działać, że one też tutun spisaną rycz, to tej miery wopknieża, że może one pożyszą też ze serbskiej spisanej ryczu też działać.
1: Przecież też pola maczaną rycznych buchu za statki zwistczyny. Przedsuda Sakskie Serbskie Rady David Statnik na dalszą elementarną trebność skiczbnia.
3: Gdyż ryczymy o serbskiej szuli, dyrbi serbska rycz tam obligatoryska w jednym dniu być, a to nie jest na praszenie szulorio a szuloko, ale w osobie też personala, a tuż dobymy też o tym przemyslować, a jak może stać zawieścić, co w uczorio na jednej serbskiej szuli, też mają tak manoszcze, które są za to trybne.
1: Praj za wuczerio serbsce riecza. A jeli to jeszcze nie może, za ryczne daleko wania wopytaja. A w uspiech z certyfikatom po europejskim ramiku dopokazaja. Poskitki tu su na serbskiej rycznej szuli przy budyskim szulskim zaredze albo intensywniejszo na domoj kursu.
3: A nie tylko po mojej mieniu stać za zapraszane, za wun radowania namaka, żeby so wuczoram też ta możność dała za sobą wukmania, wusletki, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vo to horia a sa vo to pracuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manoš data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom dokáž vôd rade líčby má. Von dobi tiež tu manoš mieč.
1: Dalšie serbské přeče haj žádanie počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule jako tajke jen cúk, že so šule mesobu napríklad vúčara vúmenenia, kdež ta potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zadživač, že so serbské rečný vúčaro na šule bez serbské vúčpe alebo bez dvúrečné vúčpe deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov staj si Nitscha a Statnik přezjednaj, zo doby sa radžič v umenenia a praxu za 2+ zmenič.
3: 2+ je tu časne bez alternatívy. V tým nastupaniu zo treba mi tež dieči, ktoré sú zvolnivé tutun rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými dičimi nebudeme mi náš tu časný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbské šule. Domovina se žada za leca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2+, že pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nitschu rečava. Čera bi kultusový minister Klemens na dživoj rozmoje pola Serbov budušine a vunje slubio za vobnovjene postajenja vodžele na serbskih šulach, tak spešne kajž možno pšindu.

A z dziećacym postrołom mnozy z was, lubi dzieci, w otydzenia stała ja. Przyjmę wam tu już wiele uspycha, dżęca, przy sportowaniu, liczeniu, czytaniu, pisaniu, a dziś macie ruczne dzieło przy tyftlowaniu. 6 godzin, 20.

Tverde sind geht, schoner Drasta. Abschabaschen im Mujo, ja, das ist doimi, wasami, heit, doje, dreh. Typisch geht der Ginapolat-Festivaler Nuxtok. Die Schlitzer, jesu und das Pschewet, Truschko Minci dreh, hat Schewak Atola, Biennale der Kunst, Tüdgenia, Dobra z Gilia, Zaria do Wario. Nuxtok-Festival jest dobom tisch jedna z temu naszych nuoszczu w obrazach, a toszak je nasz online nowy format, gisz zladuje tisch przeco iść raz na tu na potamny zajmowy podałk abo swiedzień we honi w Łużicy, we Sabach. Dalsze temy. Nimo toho, pobychmy na staromieszczanskim festiwalu Budyszynie, przedstajemy nu żonopu kralunu, a mamy impresję z Rożanta od tamniejszo wiesno beach volleyballowego turniera z przyjotwane. A zladujemy do Hamora, gdzieś nastawa wulki baterii o skwad. Szoto po takim odnietka online w naszej app MDR Serbia a na naszych stronach internetowych.

Częstniejszy jej czas je w urzadacy, w osoby też za swojby, za dzieci, za starszych, a to je wiezo każda szkoli pomoc radluby wita na ryczną hodzinu za dorosłych w Radworiu Paskiczy Rafaela Wicza Zoa Dżensa od napoštorioch do napopetrzych. Znano raje się też tu na butamne z tutej mysliczku co raz na takim kursu u Lwopczylicz na kursu Zari do mojnicy tutaj leta, a Zari przeproszuje przeczeloła zajmcu na letni swiedzień w Riecznym Niezdzie w wielkich dżarach krabatułem w udworze, a to dżęca po podniu wod na po sztyrioch, a tam może so zajmcy też o przychodnym letniku intensywno kursa informować, a ze zdomojnikami a riecznymi trenerami do rozmowy przyjąć. W Kocinie chcę jutrze dyskutować o tym, co nie tylko z wielką budżę, z miejewą nikajku szansu, że jako cele normalne dziwe zwierzę, podajcie, deklarować. O to punże jutrze wieczo 60 krabatułem lokum zwiecze Kocinie, a na tute zaredowanie przeprosić CDU. Zwinorezanie je w Nuknicy pola Smolic, a to, co co tam przy tym szitko wudziła, to możecie si kupić. A to od 8 do wieczora 6, a to jutrze czwartek, a zajutrzejszym piątek. Co tam hodzin 44.

0: Ważne słowo.
1: Magenta, kito maling ze slepoho.
2: Je w poradku ludzi w widziowych rach morić? Widziowy ry su za mnoho ludzi wszydna zabera. W nikotrych rach dżewoto dyrdomdje dożywić, hudańczka rozrysać, albo zromadne niszto natwarić. W tamnych sopak też wojuje, so wirtuelni przeciwnicy zrania, albo soma moria. Teodla staj so prasznie, su tajki ry z chrześcijanskiego wida w poradku? Biblia wujasna, so je człowieskie żywienie drodne. Kaznia, ty ne smieš morić, pokazuje, so je kojže živinje neparujomne. Vizo so v videoich rach, žani pravi ľudžo ne zranja. Všitko votmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšušim, môže so prašeč, kajku skutkov noš tak rna nás maja. Su jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Votmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamných snáno negatívne voblivuje. Teodla, če snáno mene voprašne, hač je rá zásadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými.
1: Tole praša so kýto malink se slepoho na doku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. Cia po menšiny a potom bude 8.

Sauschi maja wylewoko wusi, te abo tamne wuża dania maja nikak zmistrować po możności na dobrowaśnie, są dzieci starać, a tak dalej, a rzeczną chodzinu za dorosczennych zmieje w Radworiu, dżęca Rafaela Wiczazua od napo sztyrioch do napo pieczych. Lietuszy domojnicy, a zarysycz, przeproszuję, na letni swiedzień rzecznym niezdzie wujkich z dżarach krabatułym w udworze dżęca od napo sztyrioch, a tam może so zajmcy też w tym projekcie z cywa, a w przychodnym letniku intensywno kursa informować, a też z domojnikami a rzecznymi trenerami so rozmawiać. We Kocinie krabatułym lokum zwiedzie tam zmija jutce debatu, tam będzie wo wielkach, że to będzie nie tylko z wielkom, a zmija on szansu so jako cyle normalne dziwe zwierio w Zakskie deklarować, o tym potekim chce ja dyskutować, a na tutu dyskusję przeprosi CDU. Smolic w Nuknicy zaso swinio rezaja, a te w odpowiednie czerstwe dobre wudziłki, te możecie si kupić, a to od rania 8 do wieczora 6, jutce czwartek, a zajutrze im piątek. Mediatura powiedzie dżęca a jutce do dalszej sy, a to do Rożanta. Tam na terenie starej świeczkarnie to będzie

Milena Vočarec, Jessac, Dodge Večich. Wonka na kraju maja ludzo zwiecza nikaku zarodku wieczu abo mniejszu, tyż we miestach kwala se ciekociś maja tajku runie tutu. Budyszine na przykład mamy mało zarodkarskie pfoniny ze star parcelami, na przykład we Alendoje Szwórczy, blisko strohotnej studnie, wonka na Dreżanski, a tyż nad Żidowom abo na Rodziszku, a tyż dojść do Serbo we tutych parcelach soja a żneja a neroć pleja a plęcza se kwietki a malen a sadoce. Przed runie 100 letami je so założiła mało zarodkarska Szwórcz tak menowana Friedensfreude, jo we mieście, a to chce ja zromadnie wozwiczyć od piatka do niedzielę, a dokiesz jest so runie przed 200 letami tamniejsza Alendoja Szwórcz započała twarzyć, czynia to zromadnie ze tamniejszymi wobydlerymi.

Lubo przy słucharie, witaj o plasiarskiego programu. Ujo Diana Szycowa za was przy mikrofonie. A my startujemy do aktualnego magazyna z lasnym walcikom. Ale nasze żyńcaśne temy te są niepewie poważne. Serskie sy okowo Janszolc są wet corażnego we fokusu cewonimskich mediów. My zespominamy, co jo znate wet nadpada na zastaranie miliny. Tużna jo teke ta powieść, aż nasz niegajszny kolega a dwójkolietny muzykowy redaktor Serskiego Radia Ulrich Pogoda nieowicy miaze nami. Pönje żele Joven umrio, a Gregor Klim żinca na niego wspomina. Kontrast, meżomy gronisz, jok tomu nasz żyncaś na aktualny przynosk. Wachorze bozu dają ninto zmakaniszczo za serskie familie ze zmawymi żysimi. Mila Zachariasowa jo to organizirowała, a Julia Hryszina jo se ogledała, kak jo było przy prytnym zmakaniu familio. Jo. To, a wiecie, was żyńca ho wycakujo, przedsie mieszane ze serskiego muziku, ho jo duo trat töchta z Barlinia za was.

0: Man ja bo uznamne Komponist, rozgłosowe muzikowe redaktor, a ja už je stržas čaliet, statkovao za dolno a gornosersku muziku ve šich za žangrach. Ako jo ciniba kulojska vesada znate, jo Ulrich Pogoda v autoru tentužen ve starstvie 72 let zemrio. Gregor Klim ninto nanjo gospomina.
1: Ulrich Pogoda jo bo kipari. Ako muzikový redaktor v serijském rozkvosu jo vet leta živiš nás často píša v som žaset natvaril kontakte do všech muzikových sféru. Jo přeznanil druge komponiste živaš, za to serijské producenta a interprete dobil, aby stvorili serijskú muziku, mode talente jo spěchoval. Ve uše 36 letach jo obnovil a kradu oboga šio nicjano muzikový profil serijského radia, ale celé je vesipně dolno serijské muzikové scény. Bžesjogo iniciativy Nebežinca ještě slyšeli velickou lidsbu gbosov a muzikových kupkov ve serijském programě. Rono tak vážne je bo jogo angažement, což nastupa to nagravanie koncertu. S tým je oprovao žil do nosiariskeje muzikovie historie, ako nesmio se petke nošiš. Myslíme naušikne te koncerte v ramiku Hošebulskeje muzikovie na zime, abo na te vesipne koncerte na prugu do novego leta, ktoré še zachovajú veliký žil siariskeje klasiskeje komorneje muziky. Spomnieš musíme rieť RBB koncertu serskej muziky, ako jo sobo organizíroval veľa liet v konzervatóriumie Hošebus, ktoréž so pregovali generácie modých muzikových talentov v regióne. Hegen tak dopomnieho sa zavisče veľa vejsanáriov ešte na to rozkvasové nežecké koncerte, za ktoréž jo mio pogoda muziku vo zagronitosť. Ulrich Pogoda jo se narožil do serskej familie, jadna 6. julia 1900, styri a pieša sed v Kulovie. Katolická tradícia jo pregovala jogo žižectvo a pesče teke jogo muziku vystatkovanie. Jogo starky jo bol pšave vejsne gerc, ako Pogoda jo sam ulicoval. Přes jogo ujka, komponista a redaktora Bena Nekele jo Pogoda jesno zeznal vážne vesobe serskego živenia, ako Jana Raupa abo Jurija Bulanka. Jego muzikowa kariera ja była nieszedna. Po sportowym studiumie a studiumie inżynierstwa jo akle pesce se przyobrosił cewo tej muzice. Ja był spiwar, pedagoga, absolwirował studium na konservatorium Hošebus a we Weimarie. Sledowali są międzynarodne stipendie, kompozitoryjskie myta, nadawki za wielkie orkestry a rozczece nadregionalne przypyznasze jako komponist. Sledne leta jako živenia jo Pogoda vejoval ze šiškýho chorosču. Veto jo to komponirovanie jako zabieralo až do kenca. Ven zaveste jo orkestrove tvorbe, komonu a vokálnu muziku, sakralne kompozície, popove spive, javištove tvorbe a jadnu operu. Muzikalisky drama Kodžič Paurukomaj po matrariu Alois Andricki. Toštu tvorbu jo vižel ako nejvážnejše uživo jako kompozitoriskeje kariere.
0: Vice zajča zega vesemich bužo v Kulojske farske cerkvi Requiem za Ulija Pogode, tam sú gosti rád vítane a zakopovanie urne bužo 18. septembra do podňa na kjarchobie v Kuloje.
2: Okay.

0: Ninto, co mi gledaš, co kolego, ki vod novego casnika ten tyžin píšu, a to god lasom ninto telefoniski zvezana zes redaktorku novego casnika zes Jill Francis Kettlitzolz. Dobre žijen.
1: Dobre žijen.
0: Jo, co jo vas zachadne tyžin nevece zabirao, abo kotare zaredovanje mašo hešči ves pomnešu vodcom ščo písali.
1: Ja, Vesobinski, also ja, begrunni war to, zosch našem Zitarkam a Zitarjam nevece nadpadnjo, ste dve zaredovani, kötereš se teke sreš casnika, roš mame taki redne dvejne bok, žoš se to kšasnje vrtpuščio ve viele, viele fotach, raz ve grotku, veliki nimsko-serski svežin, gromaže vesreš, Josh, so byli sjaske wiki, ja, wiele programa na jawiszczu, a wieraszkio był sjaski ludowy ensemble, kęcio z krzasnym koncertem ustupił. To, ja, tam mamy redne teaser na prednym boku, a pön, ako som goniwa, nuci jaden bok, cewe bok z rednymi fotami, a ten drugi wieraszkio był domu niski adrastwiny Svezien we Berkowach. Tam ja teke wiele los było. A predny raz ja se teke pokazało na sešelnice, ako su njega se uporali napríklad do Balinja, aby tam živo namakali, eben ako sešelnice. A to je vegin posebne svodke foto, žož také baby z Vrzika kiva.
0: No, to je rednje. Ja som juž pičku poglednula na online bok novego casnika, dokolaž ten ga všetci ne jes, ne ven všižo, a tam som neco vjegin zajemnego citava, což má snaž teke dvojkodobne úsledky za šuchove dolne vúžice rozmi až domovina planujo serski centrum a gmena Dešno, co to ninto meješ?
1: Jo, to je obšaru vegin zajemne a vážne. Also 27. augusta jo se zmakavo gmenske zastupnictvo Dešno striažov a jo pejedalo v tej témie. No, te majú šake možnosti tam v Dešne, no, tam žoš jo ten negajšný gosčen serský dvr a teke dvr z prejvinnego vúga. To napríklad, also tam sú šake miestna žoš utvarjenie na také kultúrne a zmakajnský centrum za serské kupky a tovaristva regiona. Mögalo se natvariš a gmenske zastupnictvo jo z jatnom głosom obzamknuło. Jo, aż wynikszy pożądanie na spiechowanie za uwisze tego projekta przygotować. Jo, to gronie nieco se neskery na drogu spuszczy.
0: Mm-hmm. A serske luże na bazę zgonio o tom, ak som, gaż som to przeje rozmiewa na gwonej zgromażinie domowiny 11. septembra.
1: Szawie.
0: Jo, a co by mogali hyšči naspomnieš ze znovego udaša, novego casnika, co máš o hyšči zajemnego za nás?
1: Also, jo, dało také vece v ramiku Vúžeského festivala, ako sú zajemne byli, napríklad, jo se převiatvo s projektom UNESCO Pejš predný raz, jadno Vúžeské pytanie za sledami do Dolneje Vúžice. Češi raz miastom jo se také pytanie za sledami, v Vúžice převiatvo, no tomu gronia jano lauzice špúrnzuche, a ten raz predný raz, ako gronione do Dolneje Vúžice, přísúdy serských sov v našom regióne, to jo se teke tam posredníво, a ľuže sú zajemné doglede do regióna dostali. A teke jeden zgromadný projekt s živatvom Pekolu jo vesebne dokoláž. Tam sú mode ľuže, ako slúžajú k možinskému klubaju v Pekolu, te sú v rámiku Vúžeského festivala pokazali ten kus gen bleiben. A jo, také neco serského jo se tam tematizirovalo a v tom jo písala naša Lucy Leuchenholz.
0: Ok, a to šo a viele veci dajo v novém udašu novego casnika víče přižo do našich postových kaščíků a ja se žikujem za ten dogled pla redaktorky Jill Francis Kettlitzolz.
1: Jo, obšaudu ještě viele veci a mešo viele šposa abo viasela při cetaniu.

0: Song of the Magi, spiotych choch mudro co z choho speciali w serskim programie. Anit, mam hyszy terminowo pokazku za was, tama teke ze spiwaniem cynisz. Nebe wieto przaszanie, gorze se spiwe ako material za rzecny kurs. No se wie. A wy mężaszo na taki rozwiaselece part sersku rzec uknusz wird żyńcajsznego pla szule za dolnu sersku rzec a kulturu. Żyńca wird podnia napustyrych se zachopio wetno wotki ta spiwa jutza pszieza z Geraldom Szenom. Przedletom jużo jo taki kurs dało.
1: Hovatsi słyszymy jano slepe jana rena veska potoreum vegoli a tak wiece, aber da jo wiele drugich spivo kennt gödne su.
2: Ten Gerald jo net psiche a jo gronio, as wenn ma takke, taki psistub a takke starisch riert war, wenn takke spivis na jo, a penja som gronio war na pen by doch to jaden dobre rezne kurs byl za serbschinu, josch my, mörzeme spivas, also te melodie a te texte ako motivierst. Vato vzeš, donus hasko rec dali kšušiš.
0: Jo groniva vjednica recneje šule Uta Henčelova. Spivajuce sersko rec uknuš. Ved žencajšnjego dajo zase šest termino, pšetse srjodu napustirih.

0: Glukožycynia.
1: A nasze glukożycenia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa jo nasza narodninarka. Pieś a 70 lat swiesi wana żynca, a k tomu przyjdu dobre życenia z błotu. Z trobotu a elande miesz za przyjduce żywieńskie lieto, a nadale dobru launu a wiasowe smekotanie na gubie.